Amiso Kwango, Wude Kangeso, Adonjo Kana Kwaro Jojo, Wangan, Aya.

mavera. Kandalo na wawinjo mavera. To nyego biro wuoyo marach. To nyego biro wuoyo marach.

0: somo riembo gari ma ji ayudo bako kisu omini anagola ga kinyi bedhi jara amori min kwinla kwina
1: adero kelo wanchi
0: kwina kwina somo riembo gari ma ji ayudo bako kisu omini anagola ga kinyi bedhi jara Margaret, Mara, Majabi, Gadala, Wapa, Orito, the one now, Bewa, Yego, Kabisa.